mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie.

Mamy dzisiaj piątek, 9 dzień października i 282 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Arnold, Dionizy, ale także Jan, Sara, Ludwig, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizius i Bożdar. Oj, dużo tych darów dzisiaj było. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Dodatkowo bardzo łatwo powiązany z tym tematem Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, chociaż ostatnio mailem to podobno można załatwić. No i coś, co absolutnie z pocztą i listami mi się nie kojarzy, czyli Światowy Dzień Jaja, moi drodzy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to dużo tego na nadchodzący weekend. Ja tylko tak pobieżnie podpowiem, że po pierwsze, możecie dzisiaj na 18.30 wybrać się do klubu Studio, a tam koncert Nocnego Kochanka, na który warto pójść, bo podskoczkiwać będzie można. Można również jutro przejść się na godzinę 20, również do klubu Studio, a tam Patriarch będzie koncertował, czyli brzmienia zdecydowanie cięższe. Natomiast w niedzielę na godzinę 19.15 do klubu Kwadrat, czyli obok naszych akademików, na Karna zespół, który grać dla was będzie i bawić. Natomiast jeżeli to by wam się wydawało jeszcze mało ilością propozycji do wykorzystania, to mogę wam podpowiedzieć, że jakby co do czego i no powiedzmy nie na czasie, to w Gwarku Lesbian Bad Dead i Bez OMS koncertować będą oczywiście całkiem wieczorową porą i w sobotę. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was dwie propozycje weekendowe do wyboru. Po pierwsze, dramat z Robertem Pattisonem w roli głównej pod tytułem Prime Time, a tutaj bardzo ambitny dziennikarz próbuje się zintegrować ze środowiskiem przestępczym, a ściślej wnika tam, ale po jakimś czasie troszeczkę mu się chyba zaczyna zapominać, po co tam poszedł, a chciał zrobić doskonały materiał. Film do obejrzenia w Multikinie o godzinie 15.50 i 18.20 zarówno dzisiaj, jak i jutro. Dla tych, którzy woleliby wersję komediową, no to komediowy Tom Cruise, moi drodzy, i to w formacie, który może wam się zdecydowanie wydać niepodobny do siebie. Partnerują mu jeszcze John Goodman, a film pod tytułem Digger, czyli chodzi o to, że człowiek próbuje naprawiać świat, który własnoręcznie udało mu się zepsuć. Jednym słowem, komedia. A film możecie obejrzeć również dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.20 lub 14.25. No i informacje bieżące. Teraz chciałbym was zaprosić nie na dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko na poniedziałek, moi drodzy. I to nie byle gdzie, bo do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na godzinę 17, bo właśnie w poniedziałek w ramach kolejnego spotkania ekonomedycznego, czyli wykład organizowany przez Politechnikę Krakowską i Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Ekonomet, będzie można wysłuchać rozmowy, wystąpienia Andrzeja Seweryna, jednego z najbardziej znanych i uznanych aktorów polskich, a będzie on mówił o teatrze i świecie wokół. Powtórzę jeszcze raz, Andrzej Seweryn w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w poniedziałek o godzinie 17 w Kotłowni. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a można słuchać na okrągło całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co jest do zrobienia, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy dobrą muzykę, bardzo ciekawe tematy i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie nieco większy zakres
zaangażowania wykazać, to przypominam, że cały czas poszukujemy osób, które chciałyby z nami współpracować i z nami współtworzyć radio, czyli prowadzić i realizować programy radiowe. Wystarczy się do nas zgłosić albo mailowo poprzez nowinki@pkadu.pl, ewentualnie zgłosić się osobiście w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę i czwartek, nadajmy na to o godzinie 19:00. Myślę, że będzie to doskonała pora. A poza tym, dodatkowo przypominam, jeżeli już chodzi o szczegóły, już w nadchodzącym weekendzie, czyli w sobotę i niedzielę rano, tradycyjnie możecie wysłuchać powtórek naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17:00 w sobotę będzie zestaw materiałów informacyjnych, a wieczorem o 20:00 z naszej odkurzonej, czyli może nie premierowo, ale prapremierowo na pewno, czyli materiały, których bardzo, ale to bardzo dawno nie prezentowaliśmy na naszej antenie. To wszystko w ramach nowinek, a jeżeli chodzi o propozycję dzisiejszą, to przypominam, że o 21:00 możecie wysłać herbatki, na którą zaprasza Was serdecznie Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam. Hey you! Watch this!

Mamy dzisiaj wtorek, 6 dzień października i 279 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Artur, Bruno i Fryderyka, ale także Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Skoniusz i Wiara. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak bardzo, bardzo poważnie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego obchodzimy, ale także już mniej poważnie Dzień Borsuka. A jeżeli chodzi o kwestię klubową, to myślę, że mogę wam zaproponować na dzisiaj na 20.30 wyprawę do klubu Studio, a tam Schiller będzie koncertował, warto się wybrać. Natomiast jeżeli dzisiaj macie zajęte, to możecie ewentualnie jutro wybrać się do Hyde Parku, a tam od godziny o 20.00, no prawie festiwal, czyli Fink, Angela, Tum i będzie się działo oczywiście głośno i wyraźnie. Zapraszam do Hyde Parku i klubu Studio. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję bynajmniej nie szablonową. Otóż chciałbym wam zaproponować obejrzenie dokumentu pod tytułem Duch Śniegów, a generalnie jest to wędrówka po tybetańskich wyżynach, no i zwiedzanie świata, w którym rządzi Duch Śniegów, czyli Pantera Śnieżna. To wszystko możecie obejrzeć w Multikinie już dzisiaj o godzinie 18.00. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to dwie nad wyraz istotne. Po pierwsze, Politechnika Krakowska już w piątek rozpoczęła 82. rok akademicki, czyli inauguracja była, moi drodzy. Tak podsumowując, to mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę studentów, kierunków i w ogóle, bo studiować będzie na 8 wydziałach blisko 14 tysięcy studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tysiące nowych, jednym słowem, jest o czym mówić, a to wszystko na ponad 40 kierunkach studiów. Dość powiedzieć, że na pewno będzie to duże wyzwanie. A skoro już mowa o nowym roku akademickim, to przypominam, że dzisiaj, tuż po poranku, o godzinie 10.00 startuje piknik biblioteczny, na który serdecznie zapraszamy, bo tam również Politechnika i nowinki występować będą. No, Politechnika z naturalnych względów, nowinki mniej oczywistych, ale grać będziemy i to co więcej, będziecie mogli również słuchać na naszej antenie tuż po poranku. Zapraszam do słuchania nowinek. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinek. Wspomniałem przed chwilą, tuż po poranku o 10.00 startujemy z piknikiem biblioteki, który rozegra się na kampusie, na dziedzińcu kampusu na ulicy Warszawskiej 24. Zapraszamy serdecznie zarówno do obecności na żywo, jak i obecności na naszej antenie, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. A skoro tak, to dorzucę jeszcze, że poza oczywiście piknikiem można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko popłynie. A skoro tak, dźwięcznie oczywiście i muzycznie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jakby co, to jutro poranek, tuż po godzinie 9.00 wieczorem Kultywator, na który zaprasza Tomek Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w rejs po niezbadanych obszarach muzyki. Zapraszam do słuchania nowinek.

A ja witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Witam Was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was realizuje, poprowadzi, a także spróbuję Was zabawić muzycznie. To a propos dzisiejszego programu, a słuchacie Nowineksu, czyli będzie, no powiedzmy, o wydarzeniach może nie z pierwszych stron gazet, może, o właśnie, stron gazet. Jakżeż to archaicznie zabrzmiało, pierwszych stron portali internetowych, tudzież serwisów społecznościowych. Moi

Oj, nie tak to miało wyglądać i to po raz kolejny raz to mówię i dokładnie w podobnym kontekście, bo temat miał się pojawić trochę później, ale wyskoczył nagle. Piłka nożna znowu na najważniejszych górnych notowaniach.

i ramówkach, no bo moi drodzy, tak, dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną, w związku z tym niezwykle ważne, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Był już mecz, który miał być piękny, wspaniały, a wyszło prawie jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, bo młodzieżówka polska, czyli do 21 lat, walczyła z Włochami, miała na wyciągnięcie ręki zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale nie wyszło. Włosi rozjechali. Przegraliśmy 2-6, moi drodzy. W związku z tym na razie wychodzi na to, że to, co młodzieżowcy pod wodzą Jerzego Brzęczka mają, no już w tym momencie nie zależy tak do końca od nich, a reszta zależy po prostu od układów punktu pozostałych meczy. Jednym słowem się dzieje. Natomiast my na pewno czekamy na godzinę 21, z grubsza oczywiście. A tam będzie mecz naszej reprezentacji dorosłej, że tak to określę, chociaż 27 lat to też już dorośli ludzie, nie? No w każdym razie będzie się działo oczywiście. Lewandowski pauzuje za żółte kartki. Są tacy, którzy twierdzą, że bynajmniej nie było to do końca przypadkowe, ale nie będziemy tego akurat rozpatrywali, no bo w tym układzie wiadomo, że według selekcjonera, czyli pana Jana Urbana, będzie następujący układ. Bramka Marcin Bułka, Matykasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, obrona. Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, bardziej z przodu. Sebastian Szymański, Karol Świderski, Nikola Zalewski, jeszcze bardziej z przodu. A zupełnie w przodzie, uwaga, niespodzianka, Mateusz Żukowski, chociaż z drugiej strony Jan Urban już dawno twierdził, że jest to akurat ten jedyny nominalny, pełnoprawny i pełnogębą napastnik. A wszystko to rozpocznie się o 20:45 na stadionie Bilinopolje w Zenicy. Ja przypominam, że stadion słynie z tego, że murawę najczęściej ma, no powiedzmy, takich specyficznych lotów. W związku z tym dla zawodników nawykłych do nieco wyższego standardu murawy czy boiska może to być nieco problematyczne. No a że apetyty nam urosły po poprzednim meczu, moi drodzy, w którym Rumunię pokonaliśmy bardzo, ale to bardzo wyraźnie, nie zostawię chyba tutaj żadnego podtekstu, mówiąc, że od tego meczu zależy w tej chwili już to, jak uplasujemy się w drabince, jak będziemy mieli, że tak powiem, po losowaniach grupowych wszystko do wyjaśnienia. Jednym słowem, moi drodzy, czekamy na mecz, a to oznacza, że nie zostaje chyba nic innego. Nie, no zostaje parę innych rzeczy oczywiście do zrobienia, ale ja myślę, że najważniejszą i najlepszą rzeczą będzie zagrać.

No dobra, dobra, no nie będę czarował. Chciałem sprawdzić, czy coś się nie zmieniło, moi drodzy, jeżeli chodzi o rokowania w zakresie rozpoczętego meczu, w zasadzie meczu, który rozpocznie się niedługo. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli do tematu, który miał być dzisiaj tym rozgrywającym, rozpędzającym nas. I to rozpędzanie bynajmniej nie jest tutaj przypadkowym stwierdzeniem, no bo zapewne pół Polski żyje w tej chwili tym, jak to hulajnoga elektryczna jechała przez Warszawę. I to bynajmniej nie chodzi o te wąskie uliczki, szerokie aleje, tylko jakby to powiedzieć, przelotówkę, ekspresówkę, która przez Warszawę przejeżdża, no bo ktoś nieopatrznie kamerkę miał zainstalowaną w samochodzie, no czy to nieopatrznie, to nie wiem, ale sam przyznaję, że kilka ciekawych wątków udało mi się sfilmować. Natomiast jedzie sobie taki człowiek i nagle patrzy, a hulajnoga elektryczna go wyprzedza. No on patrzy, czy aby przypadkiem się nie pomylił, no ale jedzie 70 na ograniczeniu do 70, a tamto ho, ho, ho, pojechało w przód. No później jeszcze skręca na ekspresówkę, a ta hulajnoga bynajmniej wcale nie zostaje z tyłu, pomimo tego, że limit prędkości poszedł w górę. No i jednym słowem, moi drodzy, jest dzonk, no bo abstrahując od innych rzeczy, no jakby to powiedzieć, no hulajnoga kółeczka malutkie ma, o takie malutkie, malutkie, niezbyt duże, malutkie powiedziałbym cały czas. W związku z tym, jak się nią jedzie i nie daj Boże coś się tyrknie jedną, drugą stronę, no to się robi hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Nawet biorąc pod uwagę, że w tym przypadku jedzie delikwent, że tak powiem, w pozycji stojącej, w związku z tym, jeżeli mu się z przodu coś tego, to poleci do przodu i jak wyrżnie, no to to kaplica, moi drodzy, i to tak całkiem dosłownie. Jednym słowem, zaskoczenie spore. No, a druga kwestia, również to, że jeżeli by się kopyrnął, to jest duża szansa, że inni próbując pomijać zdarzenie na bardzo ruchliwych, skądinąd akurat tych przelotówkach ekspresowych w Warszawie, mogliby doprowadzić do jeszcze kolejnych zdarzeń, no, albo ewentualnie to coś jeżdżące w kasku i tak dalej przeleciałoby na przykład na inny pas ruchu, gdzie też oczywiście mogło stworzyć zagrożenie. Moi drodzy, swoją drogą, no policja już ponoć prowadzi dochodzenie, policja prowadzi czynności. Prowadzi czynności w celu określenia, kto tym jechał, no bo abstrahując od innych rzeczy, mamy tutaj kwestie formalno-przepisowe, że tak powiem, do dyskusji. Otóż uwaga, uwaga, po pierwsze, hulajnoga nie powinna jechać szybciej jak 25 km na godzinę. Po drugie, jeżeli jedziemy powiedzmy drogą, po której jest dopuszczony ruch z prędkością powyżej 30 km na godzinę, to hulajnoga powinna jechać albo ścieżką rowerową, albo ewentualnie chodnikiem, dostosowując się do tempa jazdy, wróć tempa przemarszu przechodniów, moi drodzy, no bo jak to na chodniku bywa. No i za to samo to już w tym momencie grozi, że tak powiem, kilka wymogów, no bo hulajnoga szybciej jak 25 km na godzinę jechać nie powinna, przynajmniej wedle przepisów powinna mieć założoną blokadę i ogranicznik prędkości. Tak jak widać, nie miała. W związku z tym dochodzimy do jednej sprawy. Druga kwestia, absolutnie niedopuszczalne jest, aby hulajnoga elektryczna wjechała sobie na drogę ekspresową, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, teoretycznie nie powinna mieć możliwości jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu innym, czyli powyżej 40 km na godzinę, czy nawet trochę szybciej. Po trzecie, jest tam zakaz ruchu tego typu pojazdów. No a po czwarte, stwarza to wymierne zagrożenia wypadkowością i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym być w skórze delikwenta, który w ten sposób podróżował hulajnogą elektryczną, no bo jeżeli zostanie zidentyfikowany, poznany i w ogóle, to po pierwsze,
będzie musiał odpowiedzieć, że jechał pojazdem, który nie jest hulajnogą elektryczną w świetle przepisów. Po drugie, jak domyślam się, nie miał ubezpieczenia OC obowiązkowego dla pojazdów takich, które do takowego ruchu są dopuszczone. Po trzecie, rażący sposób naruszał przepisy ruchu drogowego, co oznacza, że po pierwsze będą mandaty i to kilkutysięczne. Po drugie, być może załapie się na wyjątkową szkodliwość czynu i tutaj akurat sąd może podjąć różne dziwne, dla niego oczywiście dziwne decyzje. No a po trzecie, moi drodzy, prawdę mówiąc, nie chciałbym mieć świadomości, że w każdej chwili może mi się przewrócić pod maskę silnika ktoś jadący obok pojazdem, który do takiej jazdy z taką prędkością nie jest de facto przygotowany. Jednym słowem, moi drodzy, wow. Powiem tak, jeżeli kwestie formalne mamy załatwione, intryguje mnie tylko i wyłącznie kwestia jeszcze jedna. Gdzie delikwent kupił sobie pojazd, który takie osiągi łapie? To mnie intryguje.

No dobra, to skoro już mowa było o takich przekrętach, no to wiecie co, dochodzę do wniosku, że tak, u nas ostatnio dysputa brzmi odnośnie tego, czy prezydent ma prawo posiadać konie, czy nie ma prawa posiadać koni, chociaż prawdę mówiąc problem leży chyba nie w tym, że pan prezydent Nawrocki dokupił sobie, a w zasadzie był w posiadanie dwóch dodatkowych koników, ponieważ jeden już na utrzymaniu prezydenta był wcześniej, to znaczy kucyk, ale to jeszcze o dziedzictwo po prezydencie Andrzeju Dudzie, który pewnie za kucykiem tęskni troszeczkę. No ale kiedyś może go o to spytamy, jak się uda. Natomiast w stajni pojawiły się dwa kolejne koniki. No i problem w zasadzie leży w tym, że w zasadzie nie wiadomo, w jaki sposób one tak do końca trafiły, bo różne wersje są podawane, że podobno ktoś podarował, przekazał, dał był bez określenia warunków czy innych takich kwestii. Co prawda tam polemika, że tak powiem, odbywa się, bo z tego co widziałem, to nawet odnośnie tuptania czy końskiego uśmiechu pan Giertych z panem ministrem aktualnym kancelarii prezydenta wymieniają uprzejmości takie bardzo, no jakby to powiedzieć, sztubackie trochę, no bo prawdę mówiąc w kulturalnym towarzystwie to raczej się nie docina, co najwyżej czasami wykazuje odrobinę uszczypliwości, a tutaj to już raczej nie była uszczypliwość, tylko totalna złośliwość. No ale nie o tym mowa, no bo skoro już koniki są, moi drodzy, no to nie zostaje nic innego, jak stwierdzić jedną rzecz. No koń, stworzenie Boże, postawić go na kołkach nie można, musi dostać jeść, musi być troszeczkę oporządzone, musi być uoprzątnięte, no i musi być oczywiście ładnie wyczesane, jeżeli pan prezydent ma na nim sobie troszeczkę pojeździć. No a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to ja chciałbym podpowiedzieć, że rodzina pana prezydenta, licząc oczywiście pana prezydenta, nie liczy trzech osób, tylko więcej. W związku z tym, jeżeli by pojawił się następny czy dwa koniki, to moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w końcu no, nie można wymagać, aby zwierzę pracowało, że tak powiem, w rytmie wielozmianowym, to znaczy najpierw jeden członek rodziny, później drugi członek rodziny, trzeci członek rodziny. No bo pan prezydent to pewnie swojego nie będzie chciał użyczać, a poza tym no jakżeż to tak niekawaleryjsko, że tak powiem, udostępniać swojego rumaka. No, także jakby co do czego i pojawiły się następne konie, no to moi drodzy, absolutnie nie protestujcie. W naszej tradycji jest to, że koń to stworzenie Boże, a jakie jest, to każdy widzi, jak w encyklopedii pierwszej zresztą wspomniano. A poza tym, moi drodzy, jakby na to jeszcze nie spojrzeć z drugiej strony, tak jak mówię, a w zasadzie mówiłem, to koń w naszej tradycji zakorzeniony jest z tego, no i w końcu, jeżeli chodzi o ten to chyba nawet u pana Tadeusza było, w panu Tadeuszu, przepraszam, było szabelkę tego hajda na konika i

Satan told me so. You're st-

No i tak mimochodem, moi drodzy, trafiłem na salony polityczne, salony, bo o prezydenturach zacząłem mówić, znaczy na razie o jednym prezydencie, ale teraz od razu powiem o drugim, tym naszym najważniejszym na świecie prezydentem, czyli Donaldem Trumpem. Wiecie co? To tak niedawno któryś z dzienników, no właśnie się zastanawiam, który to mógł być, bo sobie nie mogę przypomnieć, bo Washington Post jeszcze wydawany jest papierowo. No właśnie, tego nie jestem pewien, ale w każdym razie któraś z redakcji postanowiła dokonać weryfikacji wypowiedzi prezydenta Trumpa. No i zaczęli analizować wszystkie jego publiczne wystąpienia. No i wiecie co,

aż się sam, że tak powiem, zastanowiłem, oniemiałem, czy stanąłem jak wryty, jak doczytałem, że uwaga, uwaga, w ramach oficjalnych wystąpień prezydenta Trumpa naliczono mu ponad 35 tysięcy kłamstw, moi drodzy. 35 tysięcy kłamstw w jakimś tam okresie czasu, co oznaczało, że dziennie takich kłamstewek wypuszczał przynajmniej kilkadziesiąt, a przynajmniej 20 parę. To też już kilkadziesiąt jest, moi drodzy. Jednym słowem, jak widzicie, w tej chwili demagogia naprawdę robi furorę. I to na całego. No, w kontekście to oczywiście można nawiązać do paru innych takich no, całkiem jednoznacznych czy mniej jednoznacznych akurat wyskoków. No ale w każdym razie wychodzi na to, że wystarczy odpowiednio często deformować fakty w wypowiedziach, odpowiednio często przeinaczać nieco treść komunikatów, troszeczkę inaczej przeredagowywać, że tak powiem, wypowiedzi innych w stosunku do siebie, no i nagle się okaże, że możecie zostać prezydentką, prezydentem największego mocarstwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych, to nie stanowi problemu. W kontekście zresztą no, i pojawia się od razu, że tak powiem, całkiem inny problem, no bo powiedzmy z tego modelu postępowania no to coraz więcej polityków korzysta. No bo tak, no kiedyś powiedzmy ten proces pamiętliwości, rozliczania polityków był dosyć długi, a biorąc pod uwagę, że jak ktoś się wychylił i chlapło mu się coś, to później mu się to już w tym momencie łatka zostawała na wieki, wieków, wieków, amen. U nas to chyba takim ostatnim politykiem, któremu no powiedzmy parę rzeczy no powiedzmy, nawet nie to, że coś przeinaczył, tylko po prostu nie do końca akurat dotrzymał, to był chyba Marian Szaklewski. A może się mylę oczywiście, ale w każdym razie nie zmienia to faktu, że te przeinaczania, kłamstewka czy zaprzeczanie oczywistym prawdom no, ma, że tak powiem, kolosalną przyszłość w polityce. Skąd no, nie tylko w polityce, bo gdzieś przypadkowo trafiłem również na informację, że Amazon na przykład chwalił się, że usunął ponad 250, 200, nawet 270 może, ale w każdym razie 200 kilkadziesiąt milionów nieprawdziwych komentarzy dodanych do produktów oferowanych na stronach Amazona. No i wiecie, wszystko pięknie i fajnie, tylko tak zacząłem się zastanawiać na tym, skoro usunęli 270 milionów, to ile zostało jeszcze nieusuniętych? Bo mam wrażenie, że dużo, może nawet dużo więcej.

No dobra, to sobie popolitykowałem troszeczkę, to skoro tak, no to mam dla was jeszcze dwie informacje, które mogą was albo zaskoczyć, albo zupełnie nie. Po pierwsze, to powiem w ten sposób, okazuje się, że psy rozumieją, co do nich mówimy, mimo wszystko, tak przynajmniej stwierdzili unijni naukowcy, badacze, moi drodzy, z jednego z uniwersytetów, którzy zaczęli analizować, w jaki sposób psy wyodrębniają słowa z toku wypowiedzi, który jest artykułowany przez ludzi. No i okazuje się, że robią to podobnie jak my, to znaczy nawet jeżeli ktoś ma ślinotok i nawija, małżowie z dłuższym stażem wiedzą, o czym mówię, to w tym momencie nagle pada jakieś słowo klucz i nagle łapiemy, że coś takiego jest. Okazuje się, że psy dokładnie w ten sam sposób rozumują. Co oznacza, moi drodzy, że wbrew pozorom, jeżeli ktoś miał wątpliwości do tej pory w inteligencję naszych czworonogów, piesków ukochanych, które z uczuciem wpatrują się w nas i słuchają dokładnie to, co do nich mówimy, to pomimo tego, że nam się dotychczas mogło wydawać, że nie rozumieją do końca, co do nich mówimy, to jednak jest to troszeczkę inaczej. Może nie wszystko, ale rozumieją, moi drodzy. I one słuchają nas z cierpliwością, ze zrozumieniem, a w każdym razie jeszcze z pełnym uczuciem, miłością i na dokładkę jeszcze merdają ogonkiem. No, czyż można tego... A to spojrzenie, że tak powiem, które mówi kocham cię. No właśnie, to jest akurat piesek, moi drodzy. Kot nas zeżre, pies zdechnie z głodu, jeżeli by się nam coś akurat przytrafiło w mieszkaniu. To tak a propos. A jeżeli mowa o takich kwestiach, że tak powiem, ostatecznych, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podobno w piśmie było powiedziane, że jak będziecie grzeszyć, to zesłane zostaną plagi egipskie, moi drodzy. I coś zaczyna być na rzeczy, bo ponoć pod Irkuckiem Rosjanie walczą z dżumą. Czyli, moi drodzy, w tej chwili uwaga, hop, siup, przestawiamy, szukamy książki Alberta Camus, no i patrzymy, jak taka epidemia może wyglądać. No bo, wiecie, nawet jeżeli to jest gdzieś tam daleko na Syberii, w Irkucku, i jeżeli jest to tylko i wyłącznie troszeczkę, że tak powiem, zabagnione, czy ewentualnie no, coś się tam zaczyna wyjawiać, no to zawsze możemy liczyć z tym, że tego typu choróbska kiedyś ze podróżnikami, szczurami trafiały, że tak powiem, dalej. No a teraz, no cóż, te podróże odbywają się szybciej, tym bardziej, że spod Irkucka coraz więcej soldatów trafia na front i tamtych okolic, oczywiście ten w Ukrainie, a z granicy w Ukrainie, no to już jest, w zasadzie frontu w Ukrainie jest całkiem blisko na granicę między Polską a Ukrainą, a stamtąd już do nas. Ja tylko przypominam, że jedna z epidemii odpowiada prawdopodobnie za śmierć 1/4 do 1/2 ludności Europy, to było w XIV wieku. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, o którym też należy pamiętać, ku ostrzeżeniu, podkreślam jeszcze ku ostrzeżeniu. Grypa też była w tym momencie pod kontrolą, a mieliśmy i Hiszpankę, i ostatnią pandemię, moi drodzy. Jednym słowem, miejmy nadzieję, że to się nie rozwinie, a to oznacza, moi drodzy, po pierwsze, wodę przegotowaną pijmy, albo zaadaptowaną w inny sposób, wyjonizowaną i tak dalej. Myjmy rączki, czystość zachowujmy. Na pewno nie zaszkodzi to w kontekście akurat wspomnianej epidemii, która na razie tam gdzieś daleko się rozgrywa.

No cóż, jeżeli ktoś zakładał, że Bośniacy będą stali i czekali, żebyśmy ewentualnie ugrali parę punktów, no to chyba się trochę przeliczył, bo okazuje się, że wręcz przeciwnie, ruszyli do ataku, moi drodzy, bo już trwa meczyk oczywiście, co oznacza, że trzeba się streszczać, moi drodzy, no ale to już jest inna sprawa. Dodam jeszcze od siebie, że od tego meczu naprawdę sporo zależy, a ja już w tej chwili przypominam, że wtorek godzina 10 z minutami, transmisja na żywo z pikniku Biblioteki Politechniki Krakowskiej, pikniku, który ma przybliżyć sytuację biblioteki, no i zachęcić oczywiście do korzystania z niej, a transmisję na żywo będziecie mogli wysłuchać na naszej antenie, w związku z tym zapraszam do słuchania nowinek. Dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy. Przypominam, jutro o 21:00, we wtorek o 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu się z Wami spotkają i pewnie zaskoczą Was zestawem muzyki. To będzie wieczór, wtorek wieczorem o 21:00. A teraz dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 8 dzień października i 281 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Gunter, Mariusz, Ewodia i Artemon. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, cokolwiek by to miało oznaczyć. Międzynarodowy Dzień Podologii, też termin troszeczkę niejednoznaczny. No i Światowy Dzień Wzroku, moi drodzy, to akurat sprawa bardzo wyrazista. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to myślę, że mogę wam zaproponować dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19.30 w piwnicy pod Baranami Arkadiusz Obrzut będzie koncertował, w związku z tym warto się chyba wybrać. Ci, którzy wolą nieco inne klimaty, to podpowiem, jutro o 19.00 w klubie Studio Nocny Kochanek będzie szalał. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że dzisiaj mija termin składania prac konkursowych do konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji dni Jana Pawła II. Dodam jeszcze, że tematem przewodnim jest droga do życia, a pracę należy, tak jak wspomniałem, złożyć najpóźniej dzisiaj w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice Krakowskiej, a dodam jeszcze, że oczywiście konkurs jest elementem 21 dni Jana Pawła II. Zapraszam do udziału. To już nie ma czasu na podejmowanie i zastanawianie takiej czy innej decyzji. Tutaj trzeba się zdecydować natychmiast. Już, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, powtarzam, można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkr.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy ciekawą muzykę, fajną tematykę i miłą atmosferę. Jednym słowem, wszystko, co w radiu być powinno. No i jeszcze jedna sprawa, jak już o szczegółach mowa. Jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, zapraszam serdecznie. Wieczorem, jutro również herbatka, to o 21:00. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. No i jeszcze jedna sprawa, bo w sumie o kinie jakby chyba troszeczkę zapomniałem, a skoro tak, moi drodzy, to myślę, że dobrą propozycją na dzisiaj będzie obejrzenie Lalki, na którą i tak ludzie butami bardzo mocno głosują. W rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, a film możecie obejrzeć dzisiaj o 16:00 i 16:40 w Multikinie. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Nazywam się Tomasz Kapuśniak, a mam dla Was przyjemność poprowadzić inżynierskie historie.

Właśnie, inżynierskie historie dzisiaj jak najbardziej na naszej antenie. Swoją drogą, nie wiem czy macie świadomość, ale 13 lutego to jest Międzynarodowy Dzień Radia, w całym świecie oczywiście obchodzony. No, w związku z tym wypadałoby, żeby również i w naszej rozgłośni to święto obchodzić jak najdonośniej. A skoro tak, to postanowiłem wam przybliżyć ideę radia jako takiego. Zresztą inaczej, sam problem jak i kiedy powstało radio jest nadal problematyczny. No bo generalnie wszyscy pewnie, jakbyśmy zapytali jeszcze parę lat temu,

No właśnie, mówiłem Marconi, Tesla, Popow, ale to nie jest cała prawda, no bo mówimy w tym momencie o wynalazkach, które rozgrywały się w końcówce XIX wieku, w pierwszych latach XX. Natomiast trzeba cofnąć się troszeczkę wcześniej, bo już w 1820 roku duński fizyk Hans Christian Oersted odkrył, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego, które no później niejaki Ampere opisał teorię elektromagnetyzmu wraz z prawem Ampera, które zresztą uczymy się, że tak powiem, na jako podstawy elektrotechniki jako takiej. Natomiast parę lat później, jak i Ricci zademonstrował telegraf elektryczny, który był urządzeniem używającym przesyłanie sygnałów elektrycznych na odległość 230 km, ale oczywiście nie bezprzewodowo, bo to były jeszcze sygnały. Natomiast jest to o tyle istotne, że z tym związany jest oczywiście telegraf, który w początkowym okresie był wykorzystywany do przesyłania sygnałów radiowych, oczywiście przy użyciu alfabetu Morsa. Natomiast nie można oczywiście zapomnieć, że wkład w to włożyli chociażby Faraday, który sformułował

mową prawo indukcji elektromagnetycznej. Do tego należy również dodać pracę Gaussa. To są lata 30. XIX wieku. Natomiast właśnie, mówiłem tutaj już o kwestii telegrafu alfabetu Morsa. Sam alfabet telegraficzny, alfabet Morsa, został wynaleziony w 1834 roku. W związku z tym należy również o tym powiedzieć. Zresztą bezpośrednim wynikiem tego był telegraf samopiszący, który Morse zademonstrował rok później i co miało oczywiście też swoje przejście, że tak powiem, i znaczenie, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie radia jako takiego. Tego komunikacyjnego oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że chyba pierwszy przypadek, kiedy udało się udokumentować bezprzewodowy przekaz sygnału elektrycznego na jakąś odległość, to były bardzo małe odległości, były badania Henry'ego na Uniwersytecie w Princeton, który w 1842 roku właśnie przy użyciu rozładowywania butelki lejdejskiej uzyskał, no powiedzmy, wychylenie igły magnetycznej w odległości kilku stóp, czyli około metra, dwóch metrów, ale właśnie to udokumentowało, że sygnał elektryczny, a w zasadzie elektromagnetyczny, można przesyłać bez udziału kabla.

No, nie możemy uciec jeszcze od tej osnowy technicznej, zanim przejdziemy, że tak powiem, do spraw bardziej prozaicznych, a mianowicie sama radio nie mogłoby istnieć bez wysokich napięć, które były akurat potrzebne do tego, aby no, stworzyć, że tak powiem, pole elektromagnetyczne mające szansę przenikać na znaczne odległości. No i tutaj Rumkorff, Niemiec zresztą, zastosował zasady indukcyjności do wytwarzania wysokich napięć przy użyciu pewnej cewki i to właśnie było jak najbardziej, że tak powiem, czynnikiem, które miało prawo zadziałać. Tak mimochodem jeszcze dodam, że w 1865 roku udało się zbudować aparat zmieniający dźwięk na przebiegi elektryczne. To co prawda w tych rozważaniach na razie nie ma znaczenia, ale za chwileczkę będzie miało jak najbardziej istotne, bo w 1864 roku James Maxwell podsumował swoje teorie elektrodynamiki, stwierdzając również, że zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, no i właśnie jego równania Maxwella opisują rozchodzenie się fali elektromagnetycznej, która to fala jest wykorzystywana jak najbardziej właśnie w konstruowaniu wszystkich urządzeń związanych właśnie z urządzeniami elektromagnetycznymi. No właśnie, należałoby jeszcze dodać jedną rzecz, która na razie też nie ma większego znaczenia, skoro już tak chronologicznie idziemy. Bodajże w 1876 roku Bell skonstruował mikrofon elektromagnetyczny, który później w radiu jako takim normalnie rozumianym jak najbardziej miało zastosowanie.

Na początku mówiłem o Markonim, Tesli, Popowie, ale okazuje się, że niejaki Dolbar otrzymał pierwszy patent, który można tutaj zaprząc jako urządzenia radiowe, czyli transmitujące coś tam bezprzewodowo. Otóż właśnie on otrzymał w 1882 roku patent na bezprzewodowy indukcyjny system nadawania odbioru wykorzystujący cewkę indukcyjną i słuchawkę. Jednym słowem, macie tutaj jak najbardziej ciekawy zestaw. Zresztą a propos właśnie mikrofonu, o którym wspomniałem wcześniej, i Dolbara, to należałoby jeszcze dodać jedną rzecz. Też w 1882 roku pewien rolnik z Kentucky w Stanach Zjednoczonych demonstrował bezprzewodowy przekaz głosu na odległość kilometra, wykorzystując przewodnictwo gruntu. Zresztą to zostało opatentowane w 1907 roku. Jest to pierwszy znany przypadek bezprzewodowego przekazania głosu. Nie miało to jeszcze oczywiście większego wpływu na radio, ale niejako dwa lata później Hertz wyeliminował z równań Maxwella koncepcję eteru i zapisał je w postaci 12 równań skalarnych, co już było prostą drogą do dalszych rozważań. No i tutaj pojawia się, moi drodzy, ktoś, kto jest znany wszem i wobec, ale właśnie on był chyba tym prekursorem teoretycznym, przynajmniej można chyba powiedzieć, czyli Thomas Alva Edison, bo on w 1885 roku opatentował system łączności poprzez indukcję elektrostatyczną pomiędzy dwoma stacjami zawierającymi anteny umieszczone na masztach. Patent wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi anten został wykupiony przez Marconiego w 1903 roku. No i tutaj zaczynają się już kwestie związane i dyskusyjne, czy Marconi, czy Edison, czy ktoś inny. Co prawda mówiłem, że to jednak Tesla, ale moi drodzy, nie wszyscy akurat są do tego przyzwyczajeni.

inteligencji, jak wtedy nazwano informację, nie podał jednak informacji, na jaką odległość działa jego system, ale musiała być odległość znaczna, nawet około 50 km, bo był on używany do zdalnego sterowania z laboratorium łodzią pływającą po rzece Hudson. Zresztą niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet znacznie większe odległości, ale nie ma to, że tak powiem, chyba znaczenia na tym etapie. Bo rok później z kolei Oliver Roach w czasie publicznych okładów demonstrował układ radiowej transmisji informacji z odbiornikiem opartym o Koherer. No i w trakcie prezentacji używał również alfabetu Morsa, co ma oczywiście znaczenie do dalszego, że tak powiem, dalszej rozmowy o radiu. Zresztą, jeżeli już mowa było o Tesli, Edisonie, nie można zapomnieć właśnie o Aleksandrze Popowie, który w maju 1895 roku zademonstrował na pewnym zjeździe naukowców w Petersburgu konstrukcję wykrywacza burz, który umożliwiał wykrywanie burz, ale przecież chodziło tutaj głównie właśnie o te fale elektromagnetyczne, które burze generowały. No i poinformował też o możliwości odbioru sygnału z iskrowników, no co akurat prostą drogą możemy przerzucić do kwestii związanej z przesyłem akurat sygnałów Morsa. Zresztą w tym samym roku Guglielmo Marconi prowadził doświadczenia z łącznością bezprzewodową, a pod koniec roku przesyłał sygnały na odległość ponad 3 km. I to akurat jest moment, w którym zaczynamy dochodzić, kiedy rok później Marconi w Londynie złożył swój pierwszy wniosek patentowy dotyczący telegrafii bezprzewodowej. Zresztą w tym samym roku wykorzystano akurat, no być może rozwiązania, które już kiedyś były, do sterowania radiowego łodzią, która pływała po Tamizie. Zresztą ma to swoje chyba również znaczenie, jeżeli chodzi o zastosowania praktyczne, bo już rok później Marconi otrzymał brytyjski patent na swój system telegraficzny i przy okazji założył właśnie wtedy firmę, którą do no jeszcze niedawna znaliśmy jako Marconi Company, czyli producent sprzętu radiowego czy radiofonicznego.

No a skoro już doszliśmy, że tak powiem, do momentu, kiedy transmitowano sygnały zdalne, transmitowano telegrafię, to właśnie w 1901 roku, i tutaj akurat zaskoczę was na pewno, bo było to w Brazylii. Właśnie tam pewien brazylijski ksiądz po raz pierwszy zademonstrował publicznie radiową transmisję głosu ludzkiego na odległość 8 km. I było to w São Paulo. Zresztą jest to akurat no, przejaw tego, co na pewno wiąże się z radiem. Zresztą w tym samym roku Marconi zainstalował pierwsze urządzenie radiotelegraficzne w samochodzie, co miało akurat pewne znaczenie praktyczne. Zresztą samochody wtedy no, to była sama nowość, a jeszcze z urządzeniem radiotelegraficznym. Zresztą w tym samym roku Marconi próbował przesłanie komunikatów przez Atlantyk. Sukces zresztą uzyskał w grudniu, ale nie wszyscy, że tak powiem, się z tym zgadzali. Zresztą rok później w Ameryce zostało opatentowane nadawanie odbiór sygnału zakodowanych w postaci modulacji częstotliwości, tak zwane FM-u. I tutaj jesteśmy, moi drodzy, właśnie w pierwszym miejscu, gdzie dochodzimy do radia takiego, jakie znamy.

Tak, mówiłem o tym, że Amerykanin Cornelius Etheredge opatentował modulację częstotliwości, ale w tym samym roku powstała superheterodyna, która była podstawą konstrukcji urządzeń odbiorczych, no w zasadzie nawet jeszcze do dnia dzisiejszego możemy takie spotkać, także jest to na pewno coś na pewno bardzo istotnego. Natomiast przechodzimy już do zastosowania, że tak powiem, bardziej praktycznego, bo w 1906 roku bodajże Lee de Forest zaczął badać zasady rozprowadzania się fal radiowych i warunków propagacji fal. W związku z tym można mówić, że wtedy zaczęto tworzyć podstawy do radiodyfuzji jako takiej. Zresztą parę lat później, bo w 1908 roku De Forest zainstalował na wieży Eiffla nadajnik transmitujący muzykę z gramofonu, która była słyszana w odległości 500 km. W związku z tym jest to na pewno coś niesamowicie istotnego. No i uwaga, mamy 1909 rok, Marconi i Van Braun otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcie w dziedzinie radiotelegrafii, co akurat znaczyło, że w końcu mamy już do czynienia z czymś, co akurat jest jak najbardziej funkcjonalne i do zastosowania. Bo telegrafia już w tym momencie funkcjonowała, zresztą pamiętajcie, tonący Titanic i sygnał SOS, to akurat jest, wchodzi w kanony. Natomiast to, co nas zaczęło interesować, jeżeli chodzi o transmisję na większe odległości, to bodajże w 1915 roku spółka AT&T przesłała ludzki głos drogą radiową przez Atlantyk, a sygnał nadawany z Waszyngtonu był słyszalny m.in. w Paryżu, ale również na Hawajach, co świadczy o tym, że propagacja jak najbardziej była.

Propagacja propagacją, ale nadchodzi rok 1920, moi drodzy. Taka miejscowość Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych znana skądinąd, że krzyżują się tam jedne z głównych autostrad amerykańskich, ale właśnie tam w 1920 roku tych autostrad jeszcze nie było, ale właśnie tam rozpoczęto pierwsze regularnie nadawanie programu radiowego. Stację radiową o znaku wyłączym KDK zorganizował Frank Conrad, którego radioamatorskie transmisje muzyki wzbudziły zainteresowanie władz firmy Westinghouse, Elihi Company, no i w tym momencie Westinghouse również zaczął się interesować tego typu sprawami. No i właśnie o superheterodynie mówiłem, ale dopiero rok, dwa lata później w zasadzie został wynaleziony odbiornik superreakcyjny, który umożliwił powstawanie, akurat konstruowanie odbiorników, które były relatywnie tanie w produkcji, a nie wymagały, że tak powiem, jakichś niesamowitych konstrukcji. Zresztą o tym 22 roku należy wspomnieć jeszcze o innej strony, no bo wyobraźcie sobie, że właśnie wtedy powstała pierwsza wielka sieć radiowa, czyli BBC, moi drodzy, której słuchamy zresztą do dzisiaj. Zresztą ten rok ma jeszcze jedno chyba znaczenie, bo bodajże chyba pod koniec 1922 roku firma AT&T, której żeśmy już mówili, która generalnie telekomunikacją, transmisją się zajmowała, zaczęła sprzedawać czas antenowy w cenie $100 za 10 minut. Moi drodzy, właśnie tym Amerykańcom musicie podziękować za ten czas reklamowy i reklamy, które pojawiają się co chwila we wszelkich transmisjach radiowych, prawie wszelkich, bo nie w nowinkach oczywiście, i telewizji. Jednym słowem, moi drodzy, to oni w 1922 roku, czyli 100 lat z okładem temu, wprowadzili coś, co prześladuje nas do dnia dzisiejszego.

Było już oczywiście o sprawach związanych w początkach, natomiast to nie można zapomnieć o jeszcze jednej sprawie. Otóż w 1926 roku została zainaugurowana emisja stałych programów Polskiego Radia na fali długiej 1111 metrów. A radiostacja ta była zainstalowana na fortach Mokotowskich w Warszawie z mocą 10 kW i należała do najsilniejszych w Europie. Zresztą ta tendencja była utrzymana, no bo w 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy 74, koło Gąbina został uruchomiony nadajnik Polskiego Radia. No może nie miał akurat największej mocy, bo było to 2000 kW, 2 MW, ale był tam maszt w Gąbinie, który miał długość połowy fali, 646 metrów i był najwyższym tego typu obiektem na świecie, zresztą był największą budowlą inżynieryjną na świecie, która przetrwała do prac remontowych kilkadziesiąt lat później. Niestety później uległa katastrofie, ale nie zmienia to faktu, że przez kilkadziesiąt lat był to ten maszt uznawany za największą konstrukcję inżynierską w historii i to akurat należy podkreślić za każdym razem. A jeżeli już mowa o kwestiach transmisji, no to mówiliśmy tutaj o pierwszym programie Polskiego Radia, który nadawany jest w trybie analogowym, że tak powiem, i monofonicznym. Natomiast nie można zapomnieć, że w 1961 roku w USA rozpoczęło się nadawanie audycji radiowych w stereo na falach UKF-u. No i to akurat już zainicjowało akurat transmisje jak najbardziej ostre. Swoją drogą ten sam okres, bo mniej więcej w 1962 roku, dokładnie w 1962 roku, wystrzelono w kosmos satelita komunikacyjnego Telstar. No i nie wiem, czy pamiętacie, jest taki utwór The Shadows, chyba Telstar zatytułowany również. Chodziło o to, że to umożliwiało właśnie transkontynentalną emisję, transmisję sygnałów bezpośrednio do odbiorców bez udziału kabli. Swoją drogą oczywiście niezwykle ważna sprawa.

Skoro już się tyle nagadałem odnośnie Światowego Dnia Radia i nie tylko, no to jeszcze jedna sprawa, która może mieć znaczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Otóż w 1993 roku rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. No i w ten sposób rozpoczęła się przygoda, która zahaczyła również o nowinki. No ja się pochwalę, że pierwsze próby emisji internetowej podjęliśmy już w wieku XX, bo bodajże w roku 1999. Natomiast oficjalny status radia internetowego, radia uczelnianego Politechniki Krakowskiej, nowinki uzyskały w roku 1911, w 2011 roku, moi drodzy. No i tak historia się z radiem przynajmniej zamknęła, a ja ze swej strony dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

0: pičku materinu. Yes, yes,
1: materinu. Tvoje kola zeleno!

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.